0: Ni z vody odolena. Ni z vody odolena. Ni z vody odolena. Ni z vody odolena.
1: Rádio 1. To je Rádio 1.